0: jarraian, Eguzki Irratian, Musibla.
1: Musibla,
2: Musibla,
1: Musibla,
2: Musibla,
1: Musibla,
2: Musibla,
1: Musibla,
3: Musibla,
4: We talk about music,
3: Solas Tengara.
4: Musica,
3: Musibla,
1: Musibla,
3: Musibla,
4: Musibla,
3: Musibla,
4: Musibla,
3: Musibla,
4: Musibla,
1: Musibla, Musibla,
3: Musibla,
4: Musibla,
3: Musibla,
4: Musibla,
1: Musibla,
3: Musibla,
1: Musibla,